omtsin apkuba ipi aisa nganga omtsin titwa tide kiba mati ne sarasahu amosip kose.